0: panarwedzero chivanhu chinichive yamatuve pedzo kunda tutira nawo riri kuja tutswani hambo ndatonjiwe ndamatokerwa tatokerwa nawo
1: Kwe
0: pachinoenda ngenguva yo inanga iri rombwa.